0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
1: Odko.

0: aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.
1: Od

0: Partner aktualne galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.
1: Od

0: Partner aktualnega galame sporoča.
1: Gremo ribe prav vsi.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.

0: Peggy pravi, da je betala za Tadejo. Iz polke v polko gremo, kaj že reče Nina takrat?
1: Drži ritem!
0: Sam zameni plesalca.
2: Petkova pumpa z Nino Cirkovi.